0: Dobro večer svima, evo sad će krenut emisija 360, čega? I lijepo slušajte i dalje svi i ovoga, lijepo se veselite i zaplešite malo, popite koju malu ili veliku i to je to.
1: Eso es droga, ¿no?
2: Te va a clavar.
3: ¿Qué balas? 102.5 megahertz.
1: ¿Te hace algo? ¿Te muerde?